0: Tushun espe historično soba, historie römet po romani, manca, Adam Parno Shope, pa Kleopatra, e mai paloni krajaskinja, ando Egipto.
1: E placcia si hali, sa groppi ai plami, jai devlas arkhandelkate, fri mellasi laskate, eru mare roden palamande, vonsia kanak akarkai. Te kerčula pe omajna sul avlamanjek plano so te kerav. Či dovman, šoha či davma, najmagi kanči utun jariko, ošil, kadokir no pato te okraj. Ferite naš uden mande temlica. Site zumavavte so aveva kanak. Ke sune lenma palpale, ka je kod Ivrama, ka na mesimas e Kleopatra, krajaskinja ande Egipten, taj e mai zura ali žuvli ande luma. Taj akanak, simkate.
0: Amare historia pa Kleopatra lelpande Egipto opral du jezera Berško de Lestar. Vojsi dešuhto Beršengi, taj lako dat vorta mu ulas o Tolemajos o dešudujto, kaj saso krajan do Egipto. Taj je Kleopatra las perdale zor, peske praloresa kaj si dešuje ke Beršesko. Taj vilesko anavsi Tolemajos. Sakade sarkaj lengodat kaj bušolas. Feri, kado naj maj čudno andekadi historija, ke je Kleopatra si ansuri me, peske cine praloresa kaj bušol Tolemajos. Naj pača peka na šunel pekado, feri, peka divrama, sas e kraja, taj e krajaskinja, sarde vlora, taj tena venvon hamisle normalne manušenca, ansurinas peka dal kraja, peske pralenca, vaj pijanca, taj univar, vi, pengiša vorenca. Taj aka anak, inkerčire kan putrde, taj šun maj dur, ke opruč lako terno pral, kaj si vi lako rom, Sia Kleopatra jek majcino praloro ta jek cini pej. Von si štar pral taj penja, taj savori, ka amen te inkren ezor, taj te inkren otem. Taj ka dokerel, ki savori zumavente ke laven jek kaveres. Jo, vite mu daren jek kaveres. Ferite len ezor, taj te ašon kraj, vaj krajaskinja, ke o Egipto si jek barvalo taj zuralo tem, pekadi vrama. E bare piramidi torgion uces, tai telal barare ne manus frukti, tai zeleni mata, ande kodi puv, kai si lasci, pe kodi vrama. Kado kerel pe ando šerut no foro, kai atunci, bušolas Aleksandrija. Kote sa zvišu kar barvale paljatsura, džisa anda somna kai tai marmoro. Te sastut ezor ando Egipto, atunci sa nas jek, anda lumake mai zurale manus, vai čačimasa. O mai zuralo manus ande intrego luma. Tolemajos tai leske manus kai jutinles tai denles dumo, diken ke Kleopatra siek lasi krajaskinja, tai ke manus kamenla, tai kadon nai drago lakecine praleske. Vovči kamel te ulave lezor peska bara pejasa, vai romnjasa, ke pala uni berš ke lavelo Tolemajos tai leske manusla, taj šuden la tele patrona, taj voj musaj te našeltar, te nam udaren la. Kleopatra vesto sarda sakana komaripe, pa je bari temeski zor, peske praleske, feri na pačan, ke voj feri kade, delape. Voj ačarel, ke latro buj žuti pevari kastar, te biri ti lel perdal e zor, taj je trona katar pesko pral. Taj ka domanuš naštik tavel bile kon, na. Kado manuš musaj tavel maj cera, ka sa vo zuralo, sarkaj vojsas maj anglal. Taj feri jek manuš sas, ka sa vo baro saro kraj vaj krajaskinjan de Egipto, taj kodo sas o baro šerotno kaj rumare, o pinžardo kraj, o Julius Caesar.
1: Sako džes aven manuš, kaj kamen te vrbin lesa, vaj magen lestar žutjepe. Kodo znači, ke me musaj te kera variso de lelma sama. Jek anda mure bučara, andas jek kono, me lale gadenca, taj me garuđilem anda kodo kono, taj minđar ingrenaman, kaj u siesar. Vovči žanel ke me simkate, kado kono si kucime, taj sa hanđulma na kanak. Ke čak Mesim je krajaskinja, kad osimang i graca. Feri, so te gerav, musaj te gerav kado. Čidi kav put, kod osudi kav si ik cera, udut anda jik cini gropa, di kav u šukar pata loko, anda jik bari sala. Biritiš u nav sjesa šhango, vovsi feri u njim metri mandar. Musajte masi avri anda kado graca gono akamak. Čak me si me krajatskinja anda Egipto.
0: Taj vorta vikade sas. O šero ande Roma o rumare Julius Caesar čudipe zurales taj vi imponolipe ke Kleopatra si zurales gođaver taj manuškeren sas o vojlendar mangel o Julius Caesar najdilo taj žanel kanavari kon kamel te diljareles. Vov žanel ke te žutija vova Kleopatra lela vivovek cera barvalimata anda barvalo Egipto. Caesar, daspe abaka do gindo maja anglal, te lel perdalo Egipto. Ta vene rumare inke maj bare, ta inke maj zurale, ta te žutija vova Kleopatra, či avlaleske musaj te žal andre, ande bare marimata. Ke marimata si kuć taj koštulin zurale zbut. Kade avlao Julius Caesar te Kleopatra e maj zurale manuš, ande intrego luma, ke tanes. Caesar lele decizija te žutija Kleopatra. Taj ke tanes njerin vo nezor katar lakocino pral, ke od Tolemajos me erelando maripe, taj vila ki cini pej, kaj žutijas e prales. A kanak ašol feri e Kleopatra, taj lakocino pral. Taj ta šavel e zor peste, ansu ripe, voj pale peske praloresa. Jo, mišto šundan, dujto data ansu ripe voj peske praloresa. Feri lan najči soske planura, te ulavel peski zor peske pralesa. Fera kanak, kaj vare so savšem kaver, jek bajo, kaj konik či žanel, siko do, ke je Kleopatra si pari, voj si kamni, taj odat, kaj o šavoro, si o Julius Caesar.
1: Mure du me du kan, taj oper barob anglamande, pa nabu teste, a čarna je manuš, ke sim kamni. Feri kodo čihal ma bajo, Julius Caesar, si odat. Taj kodo značija, ke mure šavures, avla e maj bari zor ando Egipto, taj e rumare, avla maj zurali ando intrego luma. Kamle mas, te žanav, so o Caesar gindoj pa kado. Kade ki nisi? Kama feri te pašlovav ando pato, taj kamav mure pučara, te len sama palamande. Halo, purde maj zura les. Ke ta toj mange. Kame ste mera van do tači pe? Vaj so.
0: Jek šavo arakadžol, ka je Kleopatra, taj vojde leso anav Cesarion, kodo znači ocino Cezar. Vojlel decizija temu kelo Egipto, taj te tradel kaj o Cezar, kaj vorta si maškaralande peski Roma. Taj jo, kado tradi pe najskurto. Voi musajte tradel bud džes pa mediterijanitsko morja. Feri, žipun voja resel kote, kerđol peko doso voj feri birja ste dikelande peske maj nasul sune. Varikon mudarel Julius Caesaros. Čižanas, sar vojlas kadi informacija ke kadose zurales durmutko delestar, ali šajta čaras ke voj kerđila zurales brigaki, ke lakeša voresko dat. Sas mudardo, taj paše kerđila zvoj zurales holjarniko, ke žipuno Cesar mu ulas pendas vov savorenge, ke lengošavo o Cezarion čilela perdal leski korona taj lesko skamin. E Kleopatra ginavlas kodolesa, ke lakušavo lela perdal, ferina, si kađolpe ke Cezarosko moštovo šavo Octavianus, kaj hrtlen ara kađolpe varikaj sit lel perdal ezor. Kleopatra čarel pe dili, te čarel ke vare kon kamel te diljarela. Voj mu kel sa, te tradel pal pale ando Egipto. Podrom kere del pe voj gindo, taj kerel je knevo pljano, te lel perdal e Roma. Ke vorta sarando Egipto kamen zurales buđene te len perdal e Roma. Taj sa ezor, Kado žanele Kleopatra. Voj žanel viko do, ke jek anda sako dolkai kamelte lel perdale zor bušol Marcus Antonius. Tai les si vorta je koli e Octaviano Sosa. Perfekt. Tai Kleopatra del pegindo, ke te avla o Marcus Antonius pe laki rik birina vondui te len ezor peske. Voj lel decizia te tradel, tai te malagjole Marcus Antonius Sosa. Tai tradel po duito pe peske mai shukar parahodura mediterianoski moria. Tai kodo kerel voi te kerel o Marcus Antonius tavel imponovano. Tai vorta kade vi kerjolpe. Ande Marcus Antoniusiosko jilo perele Kleopatra. Te ande leske jaka si voje mai shukar juvli ande intrego luma. Von lenpe. Tai len avna trin shavora. Lenge sa zura ales drago te pirem pe paciva ketanes, vom pirem pe paciva, tai vivon keren bare paciva, kai shaite inkren kurkenza.
1: Aka anak musaite kerjol kodosom meka amav. Varikon ande muresha vura, musaite len perdal, vi Roma, tai vi Egipto. Aba najman zorka dalesa, e bari paciv siand sado, Tai lempa mande muru shukar sumna kuno lanzo. Kai muru kamado u Marcus Antonius tasma. Muru kamado. Feri vita arab ke e dushmanura aresena amen varisa voges. Tai musai te maras amen. Tai musai te nirisa aras. Ai musai te malavaste ele e Octavionasos. Tai leske ketanen. Jokvar tai mistotavel.
0: Pejekrik pe mediterianotski moria inkrelpe e Kleopatra tai Marcus Antonius. Tai pe kaverik inkrelpe o Octavianus. Avla jek maripe. Kado janen savori tai kodo konjeria inkrela alumaki bari zor. Kodo žanen savori. Kano mari pe lelpe, či žanel konik konjeria anglonimastar, ke sel duj riga si zurale, taj marem pe zurales. Feri palajek vrama si kadjol pe kiketani, kaj Octavianus si maj zurale. Kleopatra, taj Marcus Antonius, musajte našen, tajte garudjon, taj aresen ande Aleksandrija, ošerutno foro ande Egipto. Feri čiko teči birin te inkrenpe, ke butanda lakke dushmanura aresen gi ande Aleksandria te akanak a charle Kleopatra ke voi vestoja kado maripe. Sala ke sune pa zor te barvalimata hasaiven angla lakke jaka. Te voi garudjel varisar kata Roma ke ketani te mukelje kira ke voi mulas. Feri varisos mai choresker jolpe atunci, ke kano Marcus Antonius shunele hira, ke leski kamadik Kleopatra mulas, diljaivel vov ande briga. Vov delpe gindo, ke cimuke lai ketanenan da Roma, te astarenles, tai vazdelo pre peski kucime shablja. Panda vel peske jaka, tai mala vel peski shablja ande peskoper. Kanae Kleopatra šunel kodo, keo Marcus Antonius si pomeripe, kerđel voj zurales brigaki. Ke lako gindo nas, ke vov sa ste pačal, ke voj sa spomeripe. Voj mangel leske bučaren, ta na ven les late, kote kaj voj garuđol. Kana Marcus Antonius aresel late, merel vovande Kleopatra ke vas. Kleopatra čikamel tavel astardikatar Octavianus, tai kerel sakodo so Marcus Antonius, tai lel pesko trajo. E historia penelke, muklas jeke nasule sapes, te dindalella ando kolin, feri konik, či žanel vai kodosi čačipe, vai na. Kanai ketani, arakenla, pašljol voj muli, ande pesko pato. Ezurali Kleopatra si muli, tai lasa žalvi o suno ando grobo, o suno ta vele mai zurali žuvli ande luma.
2: Tushundan episoda pa Kleopatra ande historicno soba historierummet på romani kai sikerdi katal munk studios ketane se svedicke radiosa Radio Romano. Programos haskerdo katar Adam Parno Shoppe, aktor Kassas Mimi Shoppe, producento Aiboldi Pepe Romani shipkerdas Adam Parno Shoppe, originalno versia saskerdi katar Martin Engborg, Tove Palén, ai Frida Claesson Johansson. Svedisko Bucci ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ai ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Game stationes pe mai but interesantne programura kusa uniande i mai interesantne manus ande historia. Jean Paamaro app Sveriges Radio aeroden po historierummet po romani.
0: Tumeshundan historicino soba historierummet po romani kai saspa Kleopatra. Skina mengeso tume gindon pakadal historicine historian do Radio Romano po radioromano@sverigesradio.se vai pamare socialne medie. Nabis renke bienintara ken mai but historicine historie polovari pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, tai pa Kleopatra. Tai pa nabuteste shunena vipa kaver historicine manush po Arli dialekto, kodol avna pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, tai pa Albert Einstein. Tai kadalesa romale shavorale, areslam po agoran dagi sot non shavorengo programo Radio Romano, kai shundanik historicino episoda anda historie rummet po romani. Te sikadet ki chibiris arante shunen sa, jan pamare internetoskirik www.radioromano.se, tai pamare applicatia Sveriges Radio. Rodeno pre Radio Romano vai romane paramici, tai kotara kenam mai but historicine episodi. Adam Parno Shoppe si mecca i simastumenza ages, manga ashilas feritina i situmenge anda tumari kuch vrama. Shukran Yazelan, Romale, Shavurale, tai ashen Devlesa.